kawin tenan paro ida dane ni ring pan negara Astina sami punika ucem.